każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajerach.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: RMF Max Kraków.
1: Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą podnosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

ale o tym nigdy się nie dowie świat. Skrywasz pod pięknem jak baletnica sekrety i tajemnice. I za uśmiechem tak delikatnym, pod skórą tak aksamitną, kryje się ból.

0: reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: I po reklamie.

0: Max. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść. A ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

0: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: My na majówkę.
8: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
7: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
8: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
9: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę-domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

wracać od przyjaciół, czyli ci się do przyjaciół? No właśnie, mogą być dwie grupy społeczne, te, które wracają od przyjaciół, mówią: ale mi się nie chce, chce mi się spać, a drudzy wstali. Rzeźko, rzeźko, rzeźko w niedzielę. Niedziela, dzień świetny. Dzisiaj przez te 4 godziny do 13 będę udowadniał, że rzeczywiście niedziela jest fajna, jest świetna, można sobie... Wszystko można, tylko RMF Max trzeba słuchać. Mocno kłania się w niedzielę, 17 maja, Piotrek Miwat. Dzień dobry.

0: O, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Niedziela, dzień świetny. Tytuł RMF Max i Piotrek Niewad do 13. Uspokójmy troszeczkę temacik. Dzisiaj komunia, jeszcze będzie głośno. No właśnie, jak tam? Wyprasowane już koszule? Czy już to się dzieje? Czy już jedziecie? Czy dojechaliście? Czy już się bawicie? Czy już życzenia składacie? No to pozdrawiamy tych, którzy przystępują do pierwszej komunii. Pozdrawiamy tych, którzy bawią się na tych komuniach. Uważajcie tam, żeby jutro brzuszek nie bolał. I zostańcie z RMF Max. Dobra informacja o tym panu, który przed momentem śpiewał. Łysy, sympatyczny pitbulek wraca do Polski. Wraca do Ergo Areny do Gdańska z początkiem grudnia, a na koniec listopada będzie w Łodzi w Atlas Arenie. Więcej na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
6: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
7: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo...
8: Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
9: Na konkurs zaprasza Fabryka Kopernik, producent nowych wafli teatralnych. Przekonaj się, że Kopernik to nie tylko piernik.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
12: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgornictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
6: Nadajemy się od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień.
16: Siemano rano.
8: Zabawa i dobry humor na start.
17: Wstawaj, nie udawaj.
8: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
18: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
19: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
20: I po reklamie.

0: część z was to chyba nawet nie wie, że pan Andy Dust to jest Polak. Tak, tak, kiedyś Zok, a teraz Zokaria. Tak, nasi potrafią. A, bo wy nie wyspani, bo wczoraj na nocy muzeum mi się przedłużyło ze szwagrem. No, życie. Zgadza się, przegapiliście, wczoraj była noc muzeów. Większość muzeów w Polsce była otwarta w nocy i było bardzo klimatycznie. Byłem, widziałem, bałem się. Naprawdę super. A teraz już nie ma czego. Podgłosić proszę. RMF Max w niedzielę. Miu i Zalia.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Tynoro gwarantuje niedzielę, że to dzień świetny. Tak jest. Before, after, chill out. Cokolwiek robicie przy RMF Max, róbcie to, no powiedziałbym, pachnące dzisiaj. Dlatego, że dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia. No i to jest dobry moment, żeby zastanowić się, czy to raczej, czy to karkówka, czy raczej coś na przykład drożdżowego. No teraz już mięsa możecie nie do końca kupić, a na ciasto powinno się coś odszukać w chacie, co? No to zastanówcie się. 17 dzień maja to Dzień Pieczenia i to Światowy Dzień Pieczenia. Max! Zostaw to ciepło, jeszcze cię brzuch zaboli, ty durniuty.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
15: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
16: Znałem to już.
15: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
15: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
17: Świeże hity.
10: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
17: Tylko w RMF Max.
18: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
19: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
20: I po reklamie.
21: Muzyka zawsze po pierwsze.
15: Tu się czuję hity.
21: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Kontuzja, chaos i powrót do starego Eminema. Tu w RMF Max Houdini, Eminem z roku 2024. Zresztą nagranie nawiązuje do Slim Shady i do tego klasycznego Without Me. Analizuje swoją pozycję w hip-hopie, uderza w kulturę, cenzurę i ostrą satyrę to wykorzystuje, a w dodatku jeszcze wraca do fajnego starego numeru i zrobił z nami niedzielne abracadabra. Niewald w RMF Max, wracam po 10:00.
1: Reklama. Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: My na majówkę.
12: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
11: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
12: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
11: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
13: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
14: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
15: I po reklamie.
16: Playlista, co zrobić dzień.
17: Niech się dzieje.
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Jak wasze miasto dzisiaj pachnie od rana? No od rana w niedzielę Gotham i Metzner przed momentem, to miasto pachnie jak Gotham. Więcej o naszych bangerach na rmfmax.pl. Na pewno wczoraj piła, pachniała dobrą zabawą. Lato na maksa po raz kolejny wylądowało w kolejnej miejscowości. Rzeczywiście zabawa była tutaj imby przednia. Tak jest, jeszcze wiosna, my lato na maksa kręcimy. Jasne, że tak. Byliśmy wczoraj w Pile. Świetny wykon Post i Zalia. Ola fajnie miksowała. Kolejny przystanek Malbork 13 czerwca. Tutaj na scenie Wilki Mortal oraz Ola Tufu Tufu zrobi pięknie. Później Wadowice, Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec i Krasny Staw. 17 maja, niedziela. Dzisiaj z kwiatkami. No właśnie, do kogo dzisiaj z tymi kwiatami? Weronika i Sławku. Wszystkiego dobrego z okazji imieniny. Wszystkiego dobrego także dla urodzonych 17 maja. Dobra, teraz Macklemore. Bujamy w niedzielę RMF Max.

0: Sunday i może być sexy.
1: No pewnie. Calvin Harris i Rihanna, chociaż jak zaglądamy sobie do portfela po sobocie, to może być ulala, chyba poszalałem. Jutro wraca temat wygrywania kasy w RMF Max. Bądźcie czujni, zaglądajcie na naszą stronę internetową. A jeszcze raz zajrzę sobie do dzisiejszego kalendarza, bo jest ciekawie, słuchajcie. Uwaga! Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. O pieczeniu mówiłem, no można dzisiaj coś upiec. Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Bardzo ważny temat, trzeba poruszać, trzeba rozmawiać, trzeba możliwość dać do dzwonienia. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji i Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Dbać o siebie, ciśnienia nie podwyższać, no chyba, że trzeba. To co, kawka w niedzielę, czy raczej w niedzielę spokój? No, decyzja należy do was. U nas muzyka. Zaraz.

0: Witolowej, dawać mi do kalifornijskie słoneczko, tam przydałoby się, prawda? White 2115, ale tu było na otwarciu strefy 57. Ulala! Otwierali w majówkę 2115, a teraz przed nami w tej miejscówce 6 czerwca w Przytkowicach Problem, Grubson, Paluch, Louis Wilhelm, Peset i Kenke, a później Bambi, Yankee, Jamson i wielu innych. Kolejna data to data 20 czerwca. W kolejce White 2115, Malik Montana. Kolejny koncert w lipcu, Rojek, bardziej popowo, także w lipcu, strefa 57. No my tam będziemy. Zaglądajcie na social media RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara?
4: No.
5: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
6: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgornictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj Paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
11: I po reklamie.
12: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
13: W RMF Max hit za hitem.
12: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

ale nam się przebój na wiosnę zrobił, prawda? Thomas Gray i Rumors. Więcej o bęgarach RMF Max na rmfmax.pl. Dla kierowców, pozdrowionka. Wiem, że ciśniecie, na komunie ciśniecie. Dobra, wracacie z Biby, okej. Okay. Do rodzinki, no to szerokości. Można się spóźnić i najważniejsze, bezpiecznie do celu. A propos smaczności, to za chwilę będzie o najlepszych kuchniach świata. I Polska poradziła sobie

0: Low, w niedzielamy, high z tym jedzonkiem. Przed 11 szykujecie obiadek. Słuchajcie, jesteśmy na 14 miejscu w rankingu światowym kuchni. Pierwsza dycha to jedynka Włochy, później Grecja i Peru w pierwszej trójce. W pierwszej dziesiątce Portugalia, Hiszpania, Japonia, Turcja, Chiny, Francja, Indonezja. My na 14. No oczywiście Włochy to pizza, Peru to różnego rodzaju salsa, okopa i tak dalej. Ale ja generalnie proponuję moją ulubioną pizzę dzisiaj. Może być zrobiona trochę po polsku, ale niech ten włoski smak dzisiaj dominuje. Pizza nazywa się prosciutto do ryja.
1: Max. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
11: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.

Loco Loco w RMF Max i Gordon może w tym roku pojawi się na jakiejś polskiej plaży. Trzymamy za to kciuki. Loco Loco. Więcej o naszych bangerach na rmfmax.pl. Piotrek Niewald, tu niedziela, dzień świecy. Udowadniam do 13, że to fajny dzień i wcale kawy nie trzeba pić. Wystarczy RMF Max sobie podgłosić. Na jakiś spacerek, coś, poruszać się, odpocząć. Fajnie jest. No to gramy. Teraz Bledka w RMF Max.

0: No od razu było czuć, że to przebój będzie, prawda? Never, never, dręcił w RMF Max. Taka niedziela, dzień świetny. A propos wyczuwania zapachów, no to człowiek od zarania dziejów myśli sobie, czy przez telefon będzie można coś czuć? No powiem wam szczerze, powoli chyba ku temu zmierzamy, bo poznańscy studenci na razie wymyślili cyfrowy nos. Wynalazek, który może pomóc rolnikom i przemysłowi. Nie wygląda jak ludzki nos, ale potrafi robić to, co kojarzyło nam się przede wszystkim z naturą. Rozpoznawać zapachy i zamieniać je w dane. SIFI, tak nazywa się cyfrowy nos rozwijany w Poznaniu, urządzenie wykorzystujące czujniki chemiczne i sztuczną inteligencję. No to mówię wam, mały krok od tego, że będziecie dzwonić do mamusi, że dobrze coś ugotowaliście w niedzielę, ona powie, ale pachnie synku, wyślij coś. Tak, na razie wysyłamy wam dobrą muzę w RMF Max. Damiano Dawid za chwilę.
1: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsku z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.

Wczoraj u nas w Pile na imprezie Lato na Maxa, na naszej imprezie Lato na Maxa, Zalia, 1/3 męskiego grania orkiestra, tak, Herbut, Zalia i Vito Bambino w tym roku rządzą. Czy macie już bilety? Żywiec 26-27 czerwca, tak zaczynają w tym roku w Żywcu grać. Później Poznań 10-11 lipca, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Męskie granie orkiestra 2026.

0: Swedish House Mafia w RMF Max. Tu niedziela, dzień świetnia. Wiemy, że niedziela to wiecie ćraucik, człowiek odpoczywa. Raczej wiecie detoksik, bo to po sobocie to różnie to bywa. No ale słuchajcie, mamy bardzo dobrą informację. Jeszcze będą bilety na ING Silesia Beats. Będzie grane, także będzie grane przed samym festiwalem. Już jest grane, bo ING Silesia Beats Party było se rusza także z RMF Max w trasę. Był w Rzeszowie, w Lublinie, w Krakowie, w Warszawie. Z tego co widzę dzisiaj bombią dobrą muzę. Dobra faza, Adam the Great. Później zmierzają do Łódź jutro, 20 maja Wrocław, w kolejce Katowice, Częstochowa, Opole, Poznań i Chorzów. Rozglądajcie się, bo naprawdę fajny biforek w postaci takiego ING Partybusa do waszego miasta może przybyć. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
4: Naprawdę?
3: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton.
4: To może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
3: Tak?
4: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji.
5: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
11: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15 i zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
16: I po reklamie.
2: Rządzimy hitami od zawsze.
5: Tak się gra.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7.

0: Dobrze się nuci, prawda? Dobrze, 17 dzień maja, dobrze się nuci Weronice i Sławkowi. Najlepszego z okazji imienin. Za chwilę południe, a tu niedziela. Dzień świetny, to była Taylor Swift.
1: RMF Max. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity.
13: Kraków 96 i

irlandzka DJ-ka, ale potrafi także śpiewać jazz i w RMF Max zrobiło nam się już po południu niedziela. To co dzisiaj? Leżymy, nic nie robimy, czy aktywnie? A na komunię jedziecie? Dobra, to szerokości życzymy. Niedziela, 17 dzień maja. Dzisiaj Weronika i Sławek mają imieniny. Wszystkiego dobrego dla urodzonych 17 maja, dla Sławka, Weroniki, dla tych, którzy mają komunię. A co? Za chwilę

0: tym kawałeczku i perełeczce. Dzisiaj mówiłem, że to Eminem wrócił w Houdini właśnie do tego nagrania. Lubimy go od lat, prawda? Sobie rapujemy, bujamy się w niedzielę. Dobrze to zrobił Eminem. Więcej o bęgierach na rmfmax.pl i naszych nutkach. Ale słuchajcie, jak macie ochotę na nowości, szczególnie nowości w tych roleczkach, od których was już kciuk boli, tak? No to dobra, to o takich nowościach dzisiaj w Max Reels. 19 do 22. Filip Kliber i Jano prezentują te nowości i tak naprawdę to, co będzie popularne niedługo w waszych smartfonach. Bardzo fajne 3 godziny dzisiaj po 19 w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media
4: Expert dalej masz. Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgórnictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
20: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa rmf.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Kraków.

0: kolejna nówka sztuka w naszej playliście. Brazylijczyk i Amerykanin Ali Alok, Alok i Khalid, Drive Into Me. Słuchajcie, w ogóle Alok to jest taki specjalista od grania dla milionów, bo on w ogóle w tej Brazylii, w Ameryce Południowej, to tam bawi te miliony, na przykład 2 miliony na parkiecie, 2,5 miliona na parkiecie. No ciekawe, ile tam. Dobra, do portfela nie będę mu zaglądał. Mogę zaglądać teraz do waszego samochodu, do waszych domów, co tam porabiacie, a może poza domem biegacie. O, to bardzo dobrze, bardzo tup, tup, tup. Ważne, żeby w ogóle się ruszać. Trener mi powiedział, mięso nie biega, ale jakiś trucht, szybki spacer, to jest właśnie to, czego niedziela od was oczekuje. Muzyka w RMF Max niech pomaga. Shape of You, Ed Sheeran w RMF Max. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.

0: Z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przygotuj się na

0: Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj Paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

Biodreko chodzi, no dobrze, że chodzi Biodreko. Karol G, WRMF Max, więcej o bęgerach na stronie. A słuchajcie, jak macie ochotę na fajne wywiady i oczywiście informacje o waszych ulubieńcach, to dzisiaj Karina Niciska jest wieczorem po 22.

0: przypompował. Nie wiem, czy pamiętacie, jak nie, to sprawdźcie Black and White Brothers. Oni zaczynali to Pump It Up, to był Denzer w RMF Max. Piotr Kliwat do jutra, za chwilę Natalia Justyna. Zostańcie z RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
7: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na Victoria.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgornictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
2: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Kraków 96 i 7 FM.

0: też. Dzień dobry po 13:00, to jest RMF Max i tutaj Justyna Borycka.
1: A tutaj Natalia Kawałek i mamy nadzieję, że po drugiej stronie też ktoś jest. Możecie nam dać znać, piszcie śmiało. RMF Max. 3001, nasz darmowy numer SMS albo Messenger RMF Max.
0: Halo, jest tam kto? Dajcie znać.

0: to Fastboy Forget You w RMF Max. Już grubo po 13, czyli najwyższa pora, żebyśmy zdradziły, po co się tutaj dzisiaj wszyscy spotkaliśmy i czemu macie z nami zostać do 16.
1: Tak jest, no przygotowałyśmy sporo atrakcji, słuchajcie, dużo się będzie działo, bo posprawdzamy, co się dzieje festiwalowo i koncertowo teraz w Polsce. Do kina też zajrzymy, bo tam bardzo interesujące nowości, a nawet powroty na wielki ekran filmów z klasy B.
0: Tak, będzie też co nieco o streamingach, o tym, co nas grzało w ostatnich dniach, bo musimy o tym porozmawiać.
1: Tak, musimy. No tak. I nie uciekniemy od tego po prostu.
0: Nie.
1: A poza tym to w ogóle gramy wam doskonałe numery na trasę, na rodzinne obiadki, na wyjazdy weekendowe i gdziekolwiek teraz jesteście. Za chwilę Tame Impala z numerem Dracula, więc bądźcie z RMF Max. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
4: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
3: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
4: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
1: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo... Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
5: Na konkurs zaprasza Fabryka Kopernik, producent nowych wafli teatralnych. Przekonaj się, że Kopernik to nie tylko piernik.
6: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj Paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. Designer Outlet Kraków.pl.
13: I po reklamie.

0: Karia w RMF Max, numer, który nadaje nam bardzo dobre tempo, niekoniecznie niedzielne, bo w niedzielne człowiek ma ochotę odsapnąć, poodpoczywać też można po dużym wysiłku,
1: tak.
0: A jeżeli chcecie się wysilać, to jest gdzie, kochani, jest gdzie.
1: No niestety, no, imprezy biegowe to akurat w weekendy najczęściej, więc trzeba się na ten wysiłek też w weekend przestawić, a znalazłyśmy kilka ciekawych rzeczy, które dzisiaj się dzieją. W Żorach na przykład charytatywny bieg nadziei, botaniczna piątka, przelewice, tutaj wiosenka, senna edycja biegu, ale najbardziej przykuł naszą uwagę półmaraton, który dzisiaj dzieje się tak troszeczkę na północ od Warszawy. Na Sielsk tutaj bieg pod tytułem Pokonaj Lucyfera.
0: Ja przede wszystkim musiałabym pokonać swoją niechęć do biegania, żeby móc pokonać Lucyfera, więc obawiam się, że tym razem Lucyfer wygra.
1: No, trzymamy kciuki naprawdę, bo tutaj nie jeden diabeł się może w głowie pojawić, jak biegnie półmaraton. Trzymajcie się, jeśli też teraz na takie po prostu piąteczkę na przykład sobie przebiegacie gdzieś z domu wychodząc. Kungs i Galaxy teraz w głośnikach, a może w waszych słuchawkach, dacie radę.

0: kiedy, jak nie w weekend, grać The Weeknd, Save Your Tears, to ten numer przed momentem w waszych głośnikach i my, no co tu dużo mówić, łzy oszczędzamy.
1: Tak.
0: Na 20 maja, bo wtedy się dowiemy, czy powiedzą sobie tak, czy nie powiedzą sobie nic i będą wybiegać z płaczem.
1: No oczywiście mówimy o najpopularniejszym reality show ostatnich dni, które się pojawiło w streamingu, pierwsza polska edycja. No i co tam się dzieje? No słuchajcie, nie ma chyba takiej konwersacji w telefonie, która by nie poruszyła tematu tych par, które tam się ze sobą połączyły.
0: Ale to jest niesamowite, że przychodzisz do pracy dzień po tym, jak wyszły na przykład 4 odcinki i już od 8 rano wszyscy po prostu się awanturują, krzyczą, ale też to jest piękne, że bardzo łatwo sprawdzić, kto oglądał, bo wystarczy, że gdzieś tam przy biurku rzucisz nice albo au. I od razu tak odpala się tak żywa dyskusja, że tematów zostaje przynajmniej do obiadu.
1: Tak jest. Jak nie macie o czym pogadać z mamą przy stole, to można jak najbardziej dzisiaj sobie wspólnie odpalić. To będzie przygoda. Polecamy na weekend. No i właśnie, ostatni odcinek wychodzi w środę, więc jest na co czekać.
0: No nie.

0: środę, ale później będzie jeszcze to spotkanie po roku. Także no tak. Tutaj też czekamy na ogłoszenie tej daty, bo tam to się dopiero będzie działo.
1: Au!
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemono rano.
7: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
9: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30%

0: 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
0: Gramy.
2: Nie oceniamy.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Two ships in the night.

0: Nie śpimy, lecimy. John Summit i All The Time w RMF Max. To jest niedziela, kiedy na drzemki nie ma czasu, bo weekend się kończy i trzeba korzystać.
1: Trzeba korzystać, ale w przyszłym roku też trzeba będzie korzystać. Nie wiem, czy słyszałaś. Maneskin wracają do grania. W przyszłym roku pierwszy koncert, festiwal Sanremo, także zbierajcie pieniądze i szykujcie już daty, bo daty są ogłoszone. Maneskin tam powracają, a u nas za chwilę, tuż po 14:00 powróci Damiano Dawid. RMF Max.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13:00 w RMF Max.
12: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
15: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
8: Kraków 96 i 7 FM.

0: hitów na maksa, za chwilę będzie ciąg dalszy, ale najpierw powiedzmy, że już po 14, a my mamy jeszcze sporo tematów do omówienia.
1: Bo od tego jest niedziela. Justyna Borycka,
0: Natalia Kawałek.
1: Bądźcie z nami. Szukamy pomysłów na weekendowe atrakcje, na weekendową kulturę też, filmy, seriale. To wszystko u nas.
0: A teraz Jonas Blue, Perfect Strangers, to dla tych, którzy potrzebują trochę lata.

0: Pięknie brzmi. Cudowny klasyk od Sophie Alice Baxter, to Can't Fight This Feeling na niedzielne popołudnie w RMF Max.
1: Tak mocno imprezowo, ale my się też nastrajamy już powoli na brzmienia i Angus i Lesia Beats. I co jest piękne, na te brzmienia można się nastroić praktycznie w całej Polsce, bo nie wiem, czy wiecie, ale ING Party Bus ruszył w Polsce, w Polskę. Był już w Rzeszowie, Lublinie, Krakowie, Warszawie. Dzisiaj przystanek Łódź, a w kolejnym tygodniu Wrocław, Katowice, Częstochowa, Opole, Poznań, Chorzów. Naprawdę do samego festiwalu w wielu miejscach możecie ten bus odnaleźć i dobrze się bawić, a tutaj muzyczne dowodzenie będą przyjmować Adam The Great, Dobra Faza i Przyjaciele, więc spora muzyczna ekipa się szykuje.
0: No to szukajcie busa i bawcie się dobrze. W RMF Max zresztą też cały czas imprezowa niedziela. Pink Panther i Zara Larsson za chwilę w głośnikach.
2: Reklama. Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
3: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: I to się nazywa dobra energia, lekko nostalgiczna, trochę wakacyjna, trochę imprezowa. Wszystko wrzucone do jednego doskonałego numeru, ale Farben Body Talk w RMF Max.
1: A wczoraj Noc Muzeów była wieczorem. To jest fajne wydarzenie. W całej Polsce różne muzea, instytucje kultury otworzyły swoje drzwi, ale w nietypowych godzinach, bo tak pomiędzy 18 a północą. Byłaś gdzieś na czymś?
0: Nie. Ja w tym roku wybrałam spanko.
1: No i a nie stanie w kolejkach. No i też w sumie prawidłowo. Natomiast ktokolwiek miał okazję wziąć udział w jakiejkolwiek wystawie czy warsztatach na Nocy Muzeów w tym roku, to dzisiaj można odpoczywać.
0: A jeżeli czujecie, że macie jakieś niedobory kulturalne, to my wam podpowiemy, co warto w kinie zobaczyć, więc koniecznie zostańcie blisko.
1: Tak jest. Kultura odchacza na RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
18: I po reklamie.
19: Wyj głośniej.
3: Miej fan.
19: RMF Max. Kraków 96 i 7.

0: Wakacyjne Lloret de Mar to Mata w RMF Max, a my zamiast Lloret de Mar będziemy teraz śpiewać 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: Niech nam gwiazdka pomyślności. Znaczy mam nadzieję, że Martin Garrix wszystko by to przyjął na klatę, bo podejrzewam, że wiele życzeń do niego popłynęło, no bo on 30 obchodził w tym tygodniu.
0: Martin Garrix, 30 urodzina. Wszyscy pamiętamy, jak miał 16 lat i napisał Animals. Niesamowite.
1: Wiesz co, to mnie przeraża, że Animals zostało wydane tak dawno temu. Ale teraz można powiedzieć, że mamy świeżynkę, chociaż też z dobrą historią, bo ta współpraca, którą za moment usłyszycie, czyli Martin Garrix i Ed Sheeran, to numer, który powstał, uwaga, 12 lat temu, ale panowie najpierw długo na nim pracowali, a później o nim zapomnieli i teraz postanowili, że dobra, no to wrócimy, bo to jest za dobre, żeby tego ludzie nie znali.
0: Panie Edzie, myśmy tam chyba coś zrobili kiedyś, nie?
1: Dokładnie.
0: To może wydajmy to. Fajne będzie. No to sprawdźcie, czy fajne. Martin Garrix i Ed Sheeran z nowym numerem w RMF Max.
2: To jest nowość.

0: Dziewczyny górą, Sugar Vibes i About You Now w RMF Max. Idealnie na niedzielne popołudnie. Lubimy takie smaczki i lubimy tak grać, żeby się dało też pośpiewać i poruszać, gdziekolwiek jesteście.
1: A propos muzycznych smaczków, Bibi Rexa już za chwilę w numerze, który znacie doskonale, ale w tej odświeżonej wersji Faithless New Religion. Zostańcie z nami, za chwilę to usłyszycie. RMF Max.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj Paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
0: I po reklamie.
4: RMF Max.
3: RMF Max Kraków.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jedna trzecia składu tegorocznego męskiego grania była wczoraj do złapania w Pile na Lecie na Maxa. Zalia wczoraj grała i zagra jeszcze na naszej trasie. Możecie ją spotkać?
2: Tak jest. Krasnystaw to ostatni przystanek 21-23 sierpnia, ale warto być z nami przez całe lato. Sprawdźcie na rmfmax.pl rozkład jazdy, bo będzie się działo. Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. I już teraz zostawiamy was z Eminemem, a za chwilę doskonały remix Davida Getty. Musicie to usłyszeć.

0: Na dobre łyty tyty zawsze jest miejsce w RMF Max. To Fast Cars and Superstars w trasie na imprezy rodzinne. Brzmi idealnie dzisiaj.
1: Być może właśnie wracacie z jakiejś komunii. Pytanie do ciebie. Pamiętasz trendy komunijne, jak my szłyśmy do komunii?
0: Nie.
1: Były jakieś trendy?
0: Ale to wtedy, no nie, chyba nie.
1: No
0: ale
1: właśnie.
0: Już na pewno nie było TikToka, więc no.
1: No właśnie, a teraz są trendy nie tylko komunijne, ale i TikTokowe i sama osobiście wpadłam w jakąś dziwną bańkę. Aha. I mój TikTok i Instagram podsyła mi dzieciaki jakby w strojach komunijnych, albach, sukienkach, garniturach, które robią to intro z Tame Impala i Jenny.
0: Dracula. Naprawdę?
1: Tak.
0: Muszę
1: tak
0: to zobaczyć. Czekajcie, to ja idę po telefon, ale Tame Impala za chwilę zagramy. Będzie numer Dracula w remiksie Jenny, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
6: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył,
11: ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Wiktor Waligura zrobił nam wycieczkę przez cztery pory roku teraz w RMF Max. To jest niedzielne popołudnie i zaglądamy do kina, bo tam się dzieją rzeczy niesłychane od lat.
1: Niesłychane, niesamowite, bo film, który wyszedł w 1988 roku, powraca, ale w bardzo odświeżonej wersji. Chodzi o film Klątwa Doliny Węży. Być może słyszeliście, jedni mówią, że to jest najlepsze polskie kino, inni mówią, że totalnie najgorsze. Mieciu Mietczyński zajmował się Klątwą Doliny Węży, więc polecam sobie odświeżyć w jego narracji, ale właśnie teraz w kinach ten film możecie zobaczyć z autorską narracją Łony. I to jest, słuchajcie, zupełnie inna gęstość. Jakby film sam w sobie nie był wystarczająco gęsty, bo tylko powiem, polsko-radziecki przygodowy horror science fiction z 1988 roku.
0: A jakie efekty specjalne tam są? No słuchajcie, to jest rzecz,
1: szkoda mrugać.
0: Totalnie trzeba zobaczyć na wielkim ekranie, więc sprawdźcie, czy w waszej okolicy taki seans się znajduje, bo to może być naprawdę świetna przygoda w tym tygodniu.

0: To Calvin Harris dorzucił nam trochę lata, czyli coś, czego bardzo potrzebujemy o tej porze roku. I być może potrzebujecie też go spotkać na żywo, a będzie okazja, będzie na jednym z festiwali w Polsce w tym roku, więc moi drodzy, warto.
1: Tymczasem festiwal studencki ruszył w całej Polsce. Wielki festiwal zwany Juwenaliami, oczywiście w różnych terminach, w różnych miastach, między innymi Kraków i Gdańsk już za nami, Warszawa też, ale w poniedziałek zaczynają swoje juwenalia studenci z Opola, z Częstochowy, i jeszcze paru innych miejsc w naszym kraju, więc no, słuchajcie, bawcie się dobrze po prostu i trzymamy kciuki, aż nas bolą za pogodę, żeby nie padało tak tylko na koncerty chociaż.
0: Nie, no ale przecież to jest stara polska tradycja, jak są juwenalia, to musi być też Armagedon na niebie, także wiecie, w jeden dzień może nam dolać juwenaliowo, ale potem fajnie by było, gdyby jednak faktycznie było troszkę cieplej niż zimniej.
1: Ale to na szczęście.
2: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
10: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
12: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
13: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
14: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez...

0: Z Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: I po reklamie.
3: RMF Max.
4: RMF Max Kraków.

0: Niezmiennie jestem zakochana w tych chłopakach. To, ile oni lata i wakacji podrzucają w jednej piosence, no to jest coś pięknego. Five Seconds of Summer i Young Blood w RMF Max tuż przed 16.
1: No to my sobie teraz już zakładamy ciemne okulary przeciwsłoneczne i wychodzimy stąd po prostu jak księżniczki, a zostawiamy was w dobrym towarzystwie. Karole Kowalska i Mateusz Marek za chwilę rozwijają różowy dywan, więc będzie się działo w RMF Max.
0: Będą plotki, będą ploteczki, a my słyszymy się za tydzień. Natalia Kawałek.
1: Justyna Borycka. Trzymajcie się, pa, pa.
2: Reklama.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki, to bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgornictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: I hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Na dachu wieżowca RMF Max wylądował właśnie helikopter i wysiedli z niego prowadzący ten program Karola Kowalska i Mateusz Marek, którzy zapraszają Was do świata gwiazd na różowy dywan.
1: Dzień dobry, kochani. Nie uwierzycie, ile się wydarzyło w tym tygodniu. Wyliczamy.
2: Strasznie. Na początek Eurowizja.
1: O, Love is Blind.
2: Poczekaj, co tam jeszcze
1: festiwal
2: było?
1: Festiwal w Cannes.
2: Festiwal w Wilanowie, techno. Poczekaj, coś jeszcze było?
1: No, Szczęsny i Lewandowski
2: na
1: imprezie. Tak, no, słuchajcie, jeśli
2: można się pogubić, jak
1: nie wiecie wszystkiego, to nic się nie martwcie, my przez to was przeprowadzimy bezpieczną, jak to się mówi, śmieszną nogą.
2: Zróbmy tak, słuchajcie, zróbmy teraz taki łańcuch, że my tutaj łapiemy się za rękę, tak? I teraz tutaj za moją też proszę złapać i idziemy taką, tak gęsiego.
1: Przez ten świat plotek, show biznesu, bo po to właśnie jest ten program.
2: Różowy dywan, że MFM.

0: No to brzmi wspaniale,
1: no
0: prawda?
1: Tak.
0: Shakira w RMF Max. I czy ten numer zrobiłby krzywdę jakiemukolwiek pałacowi w Warszawie?
1: Na pewno no, nie.
0: No.
1: Nie sądzę. Wszyscy by się pięknie bawili bez skarg. A tu w różowym dywanie teraz przeprowadzimy was przez temat imprezy techno, która była w takim pałacu w Wilanowie w Warszawie. Mhm. No i było święte oburzenie. Jak to tam, że tam obok zwierzęta...
0: Oburzenie. Tak, no, kto w rezerwacie robi imprezę? Co więcej, było tam strasznie dużo celebrytów. Wszyscy tam byli, wszyscy tam chcieli być.
1: Dopiero wszyscy się potem zorientowali, że trochę to jest może kontrowersyjne i nie za dobrze.
0: Tylko pałacu taka impreza.
1: No.
0: No, no wiadomo, no, nikt nie chciał być, ale obowiązki influencera no zmuszają.
1: Tak, a my musimy dopisać drugą rzecz na Wilanowie, której ludzie nie chcą. Mhm. Pierwsza to Dino, a druga imprez techno.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit. My na majówkę.
9: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
1: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
9: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
1: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.

0: to buja, nawet jak nie jesteś w samochodzie. To jest Gips i jego numer Win w RMF Max.
1: A to jest Różowy Dywan. Na dużym ekranie z kolei Diabeł Ubiera się u Prady 2.
0: Nie widziałem jeszcze.
1: Ja też nie, ale wiem za to, ile zarobiły aktorki tej drugiej części.
0: Ile?
1: Po 12 milionów dolarów. Tam Anne Hathaway gra, na przykład legendarna Meryl Streep gra.
0: To jest do podziału? Czy...
1: Nie no, każda dostała po 12,5 miliona dolarów.
0: O rany!
1: No ale z drugiej strony patrz. Aha. Pierwsza część filmu Diabeł Ubiera się u Prady, no to było 20 lat temu. To no jak tak. Masz wrócić do swojej starej roboty, z której dawno odszedłeś, no to tylko za godne pieniądze.
0: No tak, no 12,5 bańki, to ja bym wrócił do pierwszej pracy.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i

0: tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Great Brands.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Tu jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Kraków 96 i 7 FM.

0: No takie numery to tylko w RMF Max. One Republic i David Guetta świetnie razem brzmią. I Don't Wanna Wait w różowym dywanie.
1: Tutaj mamy dla was plotki z zeszłego tygodnia. Słuchajcie, Robert Lewandowski, nasz, może godnie zarobić nareszcie, bo Arabia Saudyjska za granie w piłkę oczywiście oferuje mu nawet 90 milionów euro rocznie.
0: Mój Boże, na co można wydać 90 milionów euro rocznie? Ja nie wiem naprawdę. Nie. Ktoś to przeliczył, ile to tak mniej więcej będzie na przykład dniówki,
1: ale powiem ci, ile to jest na sekundę, już od razu to skróćmy.
0: Dobra.
1: Co sekundę zarabiałby 3 euro.
0: Naprawdę? To co tak, minutę można wydawać na głupoty?
1: Najważniejsze jest to, że dalej się mu opłaca schylić pod windy, jak mu by wypadły.
0: Ale nie, tam jest tak gorąco cały rok, no, że 90 milionów.
1: Tak, to brzmi uczciwie.
0: Tak, za taką ciężką robotę.

0: Może na Fiji was nie zabierzemy, ale na pewno zabierzemy was i wyślemy na koncert Taco Hemingwaya. Fiji za nami w RMF Max, a już w przyszłym tygodniu do zgarnięcia kolejne bilety na koncerty Taco, więc proszę słuchać od rana do wieczora, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taki bilet może wam wpaść do kieszeni.
1: Tymczasem w różowym dywanie mamy dla was kolejną porcję plotek, które warto z nami prześledzić. Słuchajcie, Kylian Mbappé był na randce ze swoją właśnie dziewczyną.
0: I co tam się działo?
1: No, ale bo to chodzi, że nie wiadomo, czy oni są razem. Ona się nazywa Esther Exposito. Przyjechali na randkę.
0: I coś tam się działo i chcemy o tym powiedzieć?
1: Tak, musimy o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Co że przyszli tam kibice Kyliana.
0: Na ich randkę?
1: Tak, i oni by zaczepili autografy, a jej nie.
0: Czy jak przychodzę, to trochę jakby twoi kumple wpadli na twoją randkę, no nie?
1: Tak. No i ona poszła smutno do stolika, on musiał podpisać autografy, ale to jest też w sumie, nie wiem, fajny. Wyobrażasz sobie, że idziesz właśnie na randkę, a wszyscy ci przychodzą kibicować? Kylian.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
16: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
19: I po reklamie.
7: Tak,
2: działa Max.
8: W aucie!

0: Halo, słuchajcie, tak. wracamy. Wiem, że się rozmarzyliście przy Sombr, który był teraz w RMF Max. A to jest różowy dywan, mamy dla was plotki.
1: Jak Donald Tusk, pan premier, marzył kiedyś o tym, żeby spotkać największe gwiazdy na świecie, to mu się udało, słuchajcie.
0: Kogo?
1: Bo George Clooney razem ze swoją żoną Amal byli w Polsce na takiej konferencji, no i tam się spotykali z różnymi polskimi celebrytkami i tak dalej
0: I z Donaldem Tuskiem się
1: też
0: spotkali?
1: Też się spotkali, tak.
0: George Clooney, wow.
1: Tak, i w ogóle śmieszna to była sytuacja, ponieważ Donald Tusk wszedł do pokoju, w którym byli Clooneyowie, no i się przedstawił i powiedział, tak. Mam na imię Donald, ale to nie moja wina, nie wybrałem tego imienia.
0: A faktycznie, bo to jest przecież to samo imię, które...
1: które nosi inny Donald na tym świecie.
0: Ale Trump i Tusk to też brzmi krótko,
1: No faktycznie, no nie fart w dzisiejszych czasach mieć na imię Donald, my to wiedzieliśmy od dawna, dlatego w Polsce wszyscy mówią mu po prostu po nazwisku.
0: Tak, Donald Donaldowi nierówny.

0: A i pewnie zastanawiacie się, co to jest takie fajne. A to jest Katy Perry, jej Legendary Lovers w RMF Max.
1: Różowy dywan, pora późnoobiadowa, chociaż my w Polsce o tej porze lubimy zjeść obiad.
0: Nawet jak ktoś może zjeść drugi obiad, tak mało.
1: Na przykład, kto nam zabroni? Jesteśmy duzi i dorośli. I dlatego teraz będzie inspiracja, bardzo proszę, od syna państwa Beckhamów, czyli tak. Brooklyn Beckham. On tam, wiecie, lubi gotować i pokazywać w internecie, co gotuje.
0: Teraz ugotował?
1: Zrobił kanapkę z czerstwego chlewa z grillowanym serem i frytkami i nazwał ją hamburgerem.
0: Wow, to twórczo. Ja mam następny przepis, to
1: proszę.
0: Weź, jak pokroisz tak w kostkę kanapkę, to masz takie małe z ogórkiem, to mogą być żołnierzyki albo żółwiki. Tak się robiło, jak byłem mały.
1: Tak to było. Była też ośmiornica z parówki.
0: O, super.
1: Następny przepis. Mamy lepsze przepisy niż Brooklyn Beckham. No co, no, czyli da się zrobić dobrą kanapkę z czerstwego chleba, prawda?
0: Tylko?
1: Wiesz jak? Tylko trzeba być po prostu sławnym.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
9: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
8: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
9: Super.
8: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
12: Voltaren!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
18: Znałem to już.
17: Dzięki RMF Max.
19: To tego się słucha.
17: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
19: Też bądź pierwszy.
1: Świeże hity.
19: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
1: Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo

0: 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Let's go.
3: Don't kill my vibe.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Cały czas tak fajnie dla was gramy, bo to jest RMF Max i to był Metzner i jego Gotham, a to jest różowy dywan. Teraz kochani, jak myślicie, ile kosztuje plecak córki Lewandowskich?
1: No. Klara Laura? No można typować, no na pewno no. Nie zgadniecie, słuchajcie. No proszę.
0: No to proszę, to ja podajesz.
1: Ja podaję? No prawie 1000 złotych. Plecak dziecka.
0: Czekaj, to ja źle popatrzyłem, to myślałem, że 1000 złotych?
1: Nie, że 100, 1000 złotych kosztuje plecak dziecka. No. Tak, no, mój portfel na przykład z zawartością, tak jak sobie pomyślałam, to mniej trochę, mniejszą ma trochę wartość.
0: To ja sobie myślę z kolei, że może to nie jest plecak, tylko to jest taki właśnie portfel na szelkach.
1: A to w sam raz właśnie dla dziecka, które niesie całą tą sławę i majątek rodziców.
0: Zamiast zeszytów to masz tam karty powkładane.
2: Różowy dywan w RMF Max. Yeah!

0: zrobimy.
1: No już słuchajcie, ich córeczki ostatnio byli z nimi w restauracji, tak. I dwie dziewczynki wpadły na pomysł, że co?
2: Otworzą swój biznes. Chcieliśmy dodać, że mają jakieś 5-6 lat. Tak? No dziewczynki otworzyły swoją szatnię w restauracji i pobierały opłatę za tak 10-20 zł za kurtkę.
1: To jest świetny biznesplan. Zróbmy coś w czyimś lokalu, drogo. Gratulacje.
2: Nie wiem, za którą kurtkę się płaciło 10, czy za płaszcz na przykład 20.
1: Za bezrękawnik chyba.
2: Nie wiem, no, ale podobno coś tam zarobiły i jestem ciekawa, czy dzieci influencerów w przyszłości będą chciały iść w ogóle tą samą drogą, co rodzice, czy właśnie wybiorą jakiś taki, nie wiem, niszowy zawód, na przykład szatniarz, listonosz.
1: Tak, no pewnie, wybiorą, tylko że za drogo bardzo, żeby było.
3: Różowy dywan w RMF Max.
4: Reklama.
5: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
10: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
3: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie.
11: NIT i innych chorobach jelit.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wake up! Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
15: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
16: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
17: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
3: Mocno, świeżo.
20: Leć na Maxa razem z tym.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
21: Two ships in the night.

0: Ja to się czuję świetnie objęty przez ten doskonały numer. To jest PZ, Jonathan i Liwka w RMF Max.
1: A to jest Różowy Dywan, no i nie możemy nie wspomnieć o świętowaniu Barcelony. Tak. Wojtek Szczęsny i oczywiście Robert Lewandowski na dachu autobusu. No poszli wiralem w internecie. Nie obyło się też oczywiście bez historii. Robert Lewandowski opowiedział, że zaczął wspominać w ogóle studniówkę swoją.
0: Ja też nie wiem, skąd się mi to wzięło, ale nagle wybuchła ta informacja, że był na studniówce z Małgorzatą Tomaszewską, z córką legendarnego trenera. I ona sama potem powiedziała, że ona ma jeszcze chyba w ogóle wideo z tej studniówki. I co? No film z wesela to już był w kinach.
1: Był.
0: Nie było jeszcze z komunii, a to teraz jest szansa, że będzie ze studniówki.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
8: Już trwa, ale...

0: codziennie po 18.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Siedzę na Maxa.
2: Kraków 96 i 7 FM.

0: Hop, hop, przestańcie skakać wszyscy, niech świat się na moment zatrzyma.
1: Zara Larsson i Pink Punches w RMF Max, to nowe Stateside. Tuż po 18:00, kolejna godzina różowego dywanu i tym razem nie świat celebrytów, tylko świat zwykłych ludzi.
0: No słuchajcie, patrzymy, jakie są top prezenty komunijne, tak na momencik z dygresja, i okazuje się, że jednym z top prezentów jest w tym roku BMX.
1: Rower.
0: Tak.
1: Taki jak tam się dawało na komunie. Tak.
0: To jak tata na przykład dobrze wspomina, jeżeli nie na BMX-ie, to pierwszy raz ktoś ci może zabrać coś więcej z komunii niż tylko pieniądze.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: Ja już nie pamiętam ile, ale od dawna tego gościa naprawdę bardzo lubię. Sean Paul w RMF Max. Różowy dywan, tymczasem w Polsce, no co, sezonu na
1: Juvenalia. No wszyscy grillują i balują, to właśnie tak jest w maju, a w Częstochowie problem, bo tam miała wystąpić Fagata.
0: Spod Konina.
1: Tak, i wszyscy się strasznie oburzali, że o, co to, tak nie wolno, ale na szczęście tutaj Uniwersytet wystosował pewne oświadczenie i napisał, że wszyscy się powinni uspokoić, bo ten występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
0: Czyli co?
1: Super, bo to będzie taki pierwszy muzyczny wykład od Maryny.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Składam wniosek o wydłużenie programu, żebyśmy mogli zagrać to raz jeszcze nowe. Uwielbiam w ogóle Talk to You od Another w RMF Max. Różowy dywan i tymczasem u nas o różowym samochodzie.
1: Jest właśnie, problem był, wyśledzili pewnie paparazzi albo inni plotkarze, jak Żabson, raper, Lila Janowska, jego partnerka, przyjechali swoim drogim, różowym samochodzikiem i stanęli w poprzek na chodniku. Pyk, zastawili.
0: Okej.
1: No, myślę, że to z tego powodu, że pomyśleli, że oczywiście oni to mogą, oni to tylko na chwilę, ale też głównym problemem było chyba to, że równolegle to się nie dało zaparkować.
0: Ale czemu się nie dało zaparkować równolegle?
1: Bo trzeba to umieć zrobić.

0: Max. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Przygotuj się na najbardziej stylowe dni wiosny. Pierwsze urodziny Designer Outlet Kraków. Już od 22 do 30 maja czekają na Was wyjątkowe okazje i urodzinowe atrakcje. Upoluj ulubione marki w jeszcze lepszych cenach. A 22 i 23 maja dołącz do programu VIP Club. Zarejestruj Paragon i graj o nawet 5000 zł na dalsze zakupy. Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. designeroutletkraków.pl.
7: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Kraków 96 i 7 FM.

0: jesteście w najlepszych muzycznych rękach, to RMF Max, Rudimental i Khalid z nami za chwilę, Modelki i Włodarski, będzie odrobina lata, bo to ich nowy letni numer, a tymczasem w RMF Max ciągnęszy tego.
1: Różowy dywan, właśnie my dla was mamy plotki i cieszymy się, że możemy się z wami nimi dzielić.
0: Jak mówisz tak, a my dla was mamy, to ja sobie myślę, że trochę moglibyśmy tu coś posprzedawać. Jest potencjał.
1: Słuchajcie, ale ważna rzecz, skupienie. Edyta Górniak schudła.
0: To jest
1: miasto tego programu.
0: Bo to zawsze dużo pracy wymaga,
1: tak,
0: żeby schudnąć.
1: Tak, cieszymy się. No i poza tym, ale zresztą, co by nie mówić, no pani Edyta to zawsze świetnie wygląda, zwłaszcza jak ta ten swój wiek taki, co ma tam te kilkanaście tysięcy lat, czy coś. To jest nowość RMF Max. A ja lubię cię jak...

0: Oj, szkoda, że już kończymy, bo tak grają, że. Że hej, ktoś.
1: Dan Zagoduro w RMF Max. No, świetnie się bawimy. Za chwilę świetnie się też będziecie bawić razem z Robertem Bojanowskim i jego Max Reels, a my do was wracamy za przyszłą niedzielę. No. Jak stara, dobra rodzina, widzimy się oczywiście w niedzielę, słyszymy się.
0: Ale było bardzo, bardzo fajnie. To był Różowy Dywan i była z wami Karolina Kowalska.
1: I Mateusz Warek.
0: Trzymajcie się. Cześć.
1: Pa.
2: Różowy Dywan w RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. La Mezzia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Rozkręć swój dobry vibe.
3: Klasa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Dawid też nam pomoże w finiszu niedzieli. No i Zimny Gulasz z Filipem pojechali kibicować na Eurowizję i co narobili, no? A w sumie nie mówili, komu będą kibicować, ale to nigdy nie była nasza mocna dyscyplina. Robert Bojanowski, dobry wieczór! Zapraszam do 22, no i Taylor Swift, która wygrałaby chyba każdy festiwal.

0: Kajra oczywiście. Może już nawet się zorientowaliście, że przepadamy za nią w RMF Max. A trochę żałuję, że zabrakło dla niej miejsca tym razem na koncertach Lato na Maxa, no ale przecież wilki będą. Grzegorz Chyży, Oskar Cym, Skoli, Medyta Górniak. Wczoraj też graliśmy. No i już wiem, czemu na Eurowizji nie poszło. No bo Zalia wczoraj śpiewała w Pile na koncercie Lato na Maxa. No właśnie, to za chwilę numer ostry, jak piła. To będą Jazz i Spritz.
1: RMF Max.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
8: Mm,
9: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: A miało być tak pięknie. Zieleń, tanie bilety, szacunek dla mieszkańców. A dostaliśmy drożyznę, nepotyzm i chaos w mieście. Idź 24 maja na referendum. Miej odwagę powiedzieć dość. To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Kraków dla mieszkańców w związku z referendum 24 maja 2026. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie grupa.rmf.pl.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
13: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.

0: dzięki The Oscar Sims takie przytulne klimaty nam organizują w niedzielę wieczorem. Nie wiem, czy kiedy Martin Garrix i Ed Sheeran umawiali się na nagranie wspólnie numeru, to o przytulanie chodziło, no ale to też wszystko zależy od tego, przy czym się lubicie przytulać. Wiem jedno, wyszło genialnie i też trochę nastrojowo. No jest wszystko, czego potrzeba w muzyce. Sami posłuchajcie. Mamy to od niedawna w RMF Max. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.
1: To jest nowość w RMF Max.

0: Dua Lipa, może niektórzy jeszcze pamiętają jej występ w Polsce sprzed 2 lat. Zapraszamy ponownie oczywiście, czas najwyższy. Podobno polska kuchnia jej smakowała. No, wszystkim smakuje, szczególnie jeśli dobrego bigosu spróbują. Niezły bigos to nie tylko nasze danie, ale też chyba cecha. Wystarczy wiadomości w telewizji włączyć, ale po co mamy sobie to robić w niedzielę wieczorem? O wiele lepszy będzie Sombr, którego już dla was przygotowałem.
1: Max, reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
7: Kraków 96 i 7 FM.

0: najmniej zrozumiały refren na świecie, ale zaśpiewać chyba każdy potrafi. Rose, Bruno Mars w RMF Max. No to powiem wam, co mam dla was na kolejne minuty niedzieli, no bo czeka tu w kolejce taki numer, przy którym ciarki to jest normalne zjawisko. Bibi Rexa, Faithless, mówię wam, to nam niedzielę nawet o tej porze rozrusza, a później jeszcze Adam Lambert zaśpiewa.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: I po reklamie.

Alex Warren w RMF Max. No ma kolega głos. Głos rozsądku może podpowiadać, żeby nie siedzieć dzisiaj do nocy, no bo jutro rano poniedziałkowa pobudka, ale teraz dopiero po 20, jeszcze kawałek wieczoru przed nami. No to moim zdaniem Quebo, Zalia i Faust to jest idealny zestaw na wieczór.

0: Sean Paul. Fani, mam nadzieję, nie przegapią występu Seana Paula, bo w środę pojawi się w Warszawie. No w ogóle ta druga połowa maja nam się rewelacyjnie zapowiada, bo Florida też do stolicy przyjedzie. Luis Capaldi, Nio, Akon. No petarda po prostu, a jeszcze się sezon nawet nie zaczął. Sezon na Kygo, no to właściwie mamy cały rok i mamy też od niedawna w RMF Max jego nową produkcję, do której nagrania zaprosił Khalida. No to nie ma co zachwalać, to po prostu trzeba posłuchać. Save My Love zagram wam za moment.
1: Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
13: Wyjdziemy stąd. Razem.
11: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. golemo.pl.
15: Najlepsze widoki na weekend i na Wawel oferuje Sky 7 Kraków. Twoje wydarzenie na najwyższym poziomie.
16: I po reklamie.
17: Wpadaj, zostań.
18: Hello!
17: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

ale się ekipa dobrała. Gips, Kukon, Jonathan, ty masz już 3 banieczki odsłon na YouTubie, ma ten numer, a dopiero 3 tygodnie temu go wrzucili. No grubo, idą po złoto. Nie

0: tam się Roxy rockowa zrobiła. Jeszcze trochę i z nosem kochankiem zaczną koncertować. Nie no, fajnie, fajnie, taki gitarowy pazur o tej porze, żebyśmy nie przysypiali. Od razu się tam żywiej pewnie na wieczornej zmianie zrobiło. Pozdrowienia dla wszystkich, którym się niedzielny dyżur trafił. Za chwilę będę miał dla was coś jeszcze bardziej żwawego. To będzie Loco Loco.
1: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
0: Świeże hity.
3: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
0: Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
9: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
0: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo...
3: Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
10: Na konkurs zaprasza Fabryka Kopernik, producent nowych wafli teatralnych. Przekonaj się, że Kopernik to nie tylko piernik.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
1: Nadajemy się od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
13: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
0: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Peugeot Golemo w Krakowie. Dystrybutor nowego Peugeot 408. Golemo.pl.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
1: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

Maks. Gdybyście chcieli obie dziewczyny na żywo zobaczyć, to trzeba się będzie latem na Openerze pojawić, ale tyle będzie tych festiwali i koncertów, że trudno się zdecydować, co wybrać. Oskar Cyms będzie na koncertach Lato na Maxa. I to za darmożkę, to właśnie on.

0: No to chyba nie trzeba koleżanki jakoś szczególnie przedstawiać. Wszyscy wiedzą, że to Olivia Adams, ale gdyby trzeba było przedstawić Ulę Kowalską, no to już mówię. Ula jest jedną z modelek, to znaczy chodzi o zespół modelki. No i w nowym odcinku Bratnich Dusz Adriana i Agata ją przepytują również na temat związku między młodszą a starszym. Czy to się sprawdza? Wbijajcie na kanał YouTube RMF Max. Ale może nie teraz, bo teraz za moment Damiano Dawid zaśpiewa, no lepiej tego nie przegapić. RMF Max.
1: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
5: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: I po reklamie.

robi nam klimat Metzner, taki trochę mroczny, trochę tajemniczy, Gotham. Jeżeli chodzi o Lewego, no to już nie jest tajemnica, poinformował na swoich mediach społecznościowych przecież o odejściu z Barcy, podziękował ładnie, no oni chyba też powinni, bo 119 bramek strzelił, to piechotą nie chodzi, ale z drugiej strony zapłacili za to jakieś 360 milionów na Polskie. To już jest ładny grosz, to już chyba każdy byłby szczęśliwy, nawet Eminem. Houdini teraz w RMF Max i później kolejna muzyczna petarda, Aileniu, Ellie Goulding.

z każdym potrafili zaśpiewać, nawet ze Sławomirem, tu też na S, Sean Paul, przypominam, w środę jego koncert w Warszawie. Jeśli chodzi o nasze koncerty, Lato na Maxa, no to tak, wczoraj była Piła z Zalią, a w połowie czerwca Malbork i tam na scenie pojawią się Wilki, no to już

0: akcent z ekipą oczywiście i takie odświeżone Kylie. Jeżeli chodzi o świeże muzyczne produkcje, to na pewno będzie miała je dla was Karina Nicińska. Za chwilę próba mikrofonu, Robert Wojnowski. Miłego wieczoru przy RMF Max życzę, no i oczywiście udanego startu w poniedziałek. Na razie, pa!
1: RMF Max. Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: I po reklamie.
11: Tu jest RMF Max.
12: To co grają to jest prawdziwa petarda.
13: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
14: Hit na maxa.
7: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.